Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. RBK. Devedeset sedam zarez pet megaherca.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Došla si mi sa sjajem u oku,